Love is everywhere.

です。

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i teraz.

stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

thanks to Proprano. Thanks to

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie, bo ćwiczy.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spryfixa, parnomixa, paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

0: już trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Thanks to

lepiej nie mówmy nikomu.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to Proprano.

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

lepiej, nie mówmy nikomu o tym, jak szor.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: Is this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich przed mikrofonem. Bartosz Ołosański. Zaczynam audycję Postscriptum Radioaktywnym na radiowym zegarze już dokładnie 2 minuty po godzinie 21. Dziś zaczynamy o czasie i pewnie o czasie skończymy. Przypomnę tylko, że tydzień temu audycji tak trochę awaryjnie nie było. Dzisiaj już jest normalnie, więc dzisiaj plan taki, jak miał być tydzień temu. Dzisiaj będzie postrokowo, tak ostatnie tygodnie obrodziły w premiery, więc będziemy sobie powoli je tutaj eksplorować. I na pierwszy rzut pójdzie amerykański zespół, który no dość długo był milczał, jeżeli chodzi o nowy materiał, no ale po latach oczekiwania w końcu coś nowego się pojawiło. Szczegóły na fanpage'u audycji Postscriptum na Facebooku, zaraz tam się zapowiedź pojawi i będzie można poczytać, co to za zespół. Nieraz Postscriptum bywał, od samego początku właściwie, bo to zespół już 2 dekady temu założony. Także wracają panowie trochę starsi. Czy z nowymi pomysłami, to będę miał okazję opowiedzieć. A zaczniemy też od zespołu ze Stanów Zjednoczonych, tylko trochę innym, w innym geograficznym miejscu lokowanym, bo w Massachusetts, który nieraz w Polsce bywał na koncertach, przynajmniej te kilkanaście lat temu. Później trochę była afera z wydawcą, a czy z organizatorem koncertów, więc mieli troszkę urazy do naszego kraju. Wcześniej bywali dużo częściej, później trochę rzadziej. Mowa o Kaspianie. No i oni akurat nie mieli takiej długiej przerwy w swojej karierze, która by powodowała, że 10 lat nie ma nowego materiału. Dzisiaj wykopałem utwór Barfly, taki mniej znany, z B-side'ów, tak właściwie z krążka, który był wydany dwukrotnie. Najpierw w wersji oryginalnej, takiej rzeczowej jakby, In Circles, a później ukazała się wersja rozszerzona i tam pojawiły się utwory, których na tym oryginalnym wydawnictwie po prostu nie było, się nie załapały z jakiegoś powodu. Panowie uznali, że po prostu trochę burzy im to koncept, nie łapie się do albumu i tyle. No ale ten materiał jakby nie został stracony, został ponownie wykorzystany. I właśnie jednym z tych utworów jest Barfly i od tego sobie zaczniemy dzisiejsze Postscriptum.

Za nami Caspian i utwór Barfly. To z krążka On Circles The Complete Sessions. Poza oczywiście oryginalną zawartością On Circles, właśnie te dodatkowe utwory wcześniej niepublikowane. No łącznie jest parę kawałków więcej. A poza tym to, co było normalnie na albumie. No i 3 lata po premierze ukazały się takie specjalne wydawnictwo rozszerzone. No, można powiedzieć, że te utwory takie no, pasujące jakby do sesji, czemu się nie załapały, no to już trzeba byłoby pewnie pytać muzyków z Massachusetts. Może do koncepcji im po prostu nie pasowała. Zwykle tak bywa, że pisze się więcej, a później się decyduje, co idzie na album, a co nie, i zostaje taką rezerwą. Także Barfly właśnie miał być, ale się nie znalazł. No i tak po prostu dobrze, że ukazał się światu w trochę innej formie, trochę później, jako taka troszkę odrzutka z sesji, ale utwór na swój sposób spokojny, prezentujący te mniej gitarowe, mniej bombastyczne wydanie Caspiana, powiedziałbym bardziej liryczne. Oczywiście tutaj nie ma słów, ale utwór taki melodyjny i jak na standardy Amerykanów bardzo, bardzo spokojny. A teraz Caspian, jako jeden z tych przedstawicieli amerykańskiej sceny postrockowej, tej bardzo gitarowej, no to w podobnym czasie do nich w Akron, stanie Ohio, zaczynali If This Tree Could Talk. No i szybko, już po pierwszym albumie właściwie, przebili się do czołówki amerykańskiej sceny postrockowej. Dzisiaj nowy album, The Hidden Hand. On już dzisiaj w audycji zagości na dłużej, bo mam 4 utwory. Na początek tak skomasowane, bo pierwszy to jest właściwie takie interludium. Najpierw Archons, a później Moon Machine. Tak zaczyna się nowe dzieło Amerykanów.

Tak zaczyna się album The Hidden Hand. Najpierw Archons, takie interludium trochę ambientowe, a później już uderzające trochę bardziej agresywnie, właśnie powiedziałbym, że mocno agresywnie. Moon Machine to właściwie najdłuższa dzisiaj sekwencja muzyczna w programie, prawie 10 minut, nie powiem, że gwóźdź, bo to dwa utwory, a sam album ukazał się po 10 latach oczekiwania. 10 lipca miał premierę, więc miał być tydzień temu. Tak bardzo na świeżo dzisiaj dociera z takim lekkim poślizgiem. Na samym krążku panowie zawarli 9 utworów. Sporo jest tych krótkich, więc tak naprawdę tego nowego materiału nie ma specjalnie dużo. To jest 40 minut, dzisiaj tak naprawdę połowy sobie posłuchamy. 10 lat, bo poprzedniczka The Bones of a Dying World w 2016 roku, wcześniej był Red Forest, 4 lata wcześniej, no i pierwszy album, najsłynniejszy, Above the Earth, Below the Sky w 2009 roku. Pamiętam, że jak audycja się zaczynała właśnie w rzeczonym 2009, to akurat ten album był jednym z pierwszych, które tutaj na warsztat powędrowały, przynajmniej w większych fragmentach. Więc od tego czasu 17 lat, nowy album, ale stare granie. Tutaj panowie sięgają raczej po dobrze znane chwyty. Może mniej jest takiego mocnego, siermiężnego, gitarowego uderzenia, więcej klimatycznego grania, wstawek takich spokojniejszych utworów, bardziej rozmarzonych. No i tak jak powiedziałem, tego wcale aż tak dużo nie ma. Te utwory są krótsze. No więc album przemija niesłychanie szybko. Tak naprawdę poza Moon Machine i Arkans jako taki dyptyk jest jeszcze Silence Between Mountains w dwóch częściach, to też prawie ponad 8 minut, a większe, a pozostałe utwory są raczej krótsze. Teraz Sea of Glass, numer 3, więc bezpośrednio po Moon Machine na albumie.

najlepszy utwór na nowym albumie Sea of Glass, tak klasycznie brzmiący, jak wyjęty niemal z sesji sprzed 15 lat, więc jest energia, są gitary, są szybkie riffy, jest melodia. Także wszystko to, z czego znani byli na swoją markę, na czym swoją markę zbudowali If These Trees Could Talk. Także być szczerym, ta cisza była trochę przerwana w 2024 roku, bo wtedy ukazał się single Trial of Whispering Giant, zapowiadający nowy materiał. Traf chciał, że akurat ten kawałek na nowym albumie się nie znalazł, tylko inne utwory do The Hidden Hands poleciały, więc no, ciekawy przykład, że akurat tutaj ten kawałek się nie zmieścił. Sporo też jest odniesień do lat 90. Tutaj akurat kolejny utwór, który dzisiaj ze sobą przyniosą, to Metanoia. Oczywiście nazwa kojarzy mi się jednoznacznie z jednym z albumów, krótkich albumów, Porcupine Tree. No i trochę tak psychodelicznie ten utwór faktycznie brzmi. Progresywnie, z gitarami mocno przeefektowanymi. Także pulsująco, posłuchajmy sobie, to akurat krótszy kawałek, niecałe 4 minuty, bardzo emocjonalny na swój sposób.

The Hidden Hand, album i utwór Metanoia. No, trochę inaczej brzmiąc od tego, co Stephen Wilson zrobił pod koniec lat 80. na swoim albumie. Tutaj dużo więcej oczywiście gitary sonicznego brzmienia. No ale fakt faktem, zespół jak dorastał w latach 90. wychował się w pewien sposób na muzyce z lat 80. i 90. Apex Twin jest wspomniana jako wielka inspiracja dla członków zespołu. No i generalnie muzyka końcówki lat 90., wtedy kiedy dorastali, a później kilka lat później zakładali. Akurat perkusista Zach Kelly jest jednym z tutaj założycieli. No i Cody Kelly, jego brat również, że tak powiem, swoje 5 groszy miał tutaj do gadania. W każdym razie sama płyta, sam jej tytuł to nawiązanie trochę takie metaforyczne, no bo przecież nie wprost, do fascynacji tym niewytłumaczalnym, takim niepoznanym, szczególnie jeżeli chodzi o sferę wpływu, władzy, kontroli. Ta niewidzialna ręka trochę się z rynkiem kojarzy. Akurat w Stanach Zjednoczonych tutaj ta kwestia jest trochę inna niż w europejskim tego słowa znaczeniu, no ale sam termin niewidzialna ręka właśnie jako ta siła, która jakby rządzi, jest nieuchwytna, niewidzialna i po prostu pewnymi procesami steruje. To jest punkt wyjścia do tego, co panowie chcieli na nowym krążku przedstawić, więc symbole właśnie, znaki takie ukryte z pola widzenia. Wszystko to, co nas jakby dotyka, czego w pewien sposób nie widzimy. O tym jest ten album bez słów żadnych w gitarowym sosie. Oczywiście przedstawiony. 40 minut takiego grania, raczej dynamicznego, z momentami trochę zadumy. Także nowy album, nowy materiał. Czy jest to magnum opus? No na pewno nie. Mimo, że się pojawia, fajne utwory. Bardzo szybko czas przy tym albumie spędza, ale absolutnie topem bym to nie określił. No, wiadomo, dużo się zmieniło w międzyczasie. Zmieniło w tym rozumieniu, że panowie dorośli, rozwijają się. No i tutaj też sporym wyzwaniem było, jak pozostać wiernym pewnemu stylowi, żeby nie zdryfować gdzieś na jakieś sobie nieznane wody. A jednocześnie te lata sprawiły, że no, generalnie muzyczne gusta i sympatie też u członków zespołu wyewoluowały. No i grać tak jak 15 czy 20 lat temu, pomimo nowych doświadczeń, jest po prostu trudno. Więc w nostalgicznym wydaniu The Hidden Hand jako komentarz do rzeczywistości od If This Tree's Good Talk. To tyle na dzisiaj. A teraz przenosimy się z Ohio do Chicago. Russian Circles. Tu jest zapowiadany nowy materiał, więc za kilka tygodni się pojawi. A tymczasem dzisiaj sięgnąłem do absolutnej prehistorii tego chicagowskiego tria, czyli do płyty Enter z 2006 roku i utwór New Macabre.

Russian Circles New Makeup. Fenomenalna jest ta końcówka. Krążek Enter, debiut, który ich wyniósł bardzo szybko też do miana zespołu czołowego, jeżeli chodzi o takie połączenie pomiędzy post-rockiem a post-metalem, bo to dużo bardziej agresywne, gitarowe, mocniejsze granie, też instrumentalne. Tak też ten album się kończy, tam jest jedynie 6 utworów. 44 minuty muzyki bardzo żywiołowej, bardzo takiej energetycznej. Na koncertach praktycznie z chirurgiczną precyzją odtwarzanej. No i w przeciwieństwie do Amerykanów z Ohio, akurat oni żadnej przerwy nigdy wielkiej, długiej nie mieli. Tak naprawdę teraz album się ukaże, teraz mówię, właściwie na dniach jest zapowiadany Nine, 28 sierpnia oficjalna premiera, już lista utworów też jest tam 7 kawałków. Oni nigdy nie słynęli akurat z bardzo długich wydawnictw. Nine, no to też jakby na numer albumu, więc 9 albumów, 2 dekady. Najpierw mieli tak interwały 2-letnie, później 3-letnie, a teraz najdłuższe oczekiwanie, bo 4 lata. No i wierni labelowi Sergeant House już od 15 lat, od Empress, w tym samym wydawnictwie wydają swoją muzykę. No i już za kilka tygodni będzie można Postscriptum posłuchać i porównać, czy ten styl aż tak mocno przez 2 dekady się zmienił. Ja jednak myślę, że nie. Jest trochę bardziej sonicznie na poprzednich wydawnictwach, tych bliższych współczesności. Natomiast no, rdzeń zespołu, jakby nie patrzeć, jest właściwie ten sam, jedynie Colin de Kuyper odszedł, natomiast dwóch pozostałych członków tego tria jest od samego początku. No i ten styl pielęgnuje, niewiele zmian wprowadzając. Pelikan teraz, inny zespół Chicago, bardziej metalowy, ale dzisiaj w wydaniu trochę takim nietypowym, Flickering Stillness.

Flickering Stillness, to z Flickering Resonance z poprzedniego roku ten album. Siódmy studyjny zespołu Pelikan, trochę już ponad rok temu wydany. Zresztą w postscriptum był tutaj prezentowany. Trochę dłuższy, 51 minut, 8 kawałków, dłuższe kompozycje. No, takie spokojniejsze, bym powiedział. Nie ma takiego metalowego, mocnego uderzenia. Ten utwór zróżnicowany. Są takie partie właśnie bardziej gitarowe, ale spokojniejsze. Jest też siermiężnie, ciężko, na niskich rejestrach. A tak generalnie, no to całkiem przyjemny album. Też bym nie powiedział, że to Magnum Opus kwartetu z Chicago, ale przyjemnie się tego słucha i całkiem nieźle wchodzi. No, sentyment oczywiście do pierwszych wydawnictw nadal pozostaje. Z tych przed dwóch dekad ten nowy album też trzeba było trochę czekać 6 lat. No ale jest jak jest, całkiem okej. Okay. Nie jest idealnie, nie jest też tragicznie. No a w tym roku epka Sending od Pelikana. Też będzie może niedługo okazja, żeby się z nią tutaj bliżej zapoznać. Natomiast jeden zespół jeszcze i to trochę zapowiedź tego, co za tydzień będzie. Mono, no bo też nowy album się ostatnio ukazał, tylko dzisiaj sięgnąłem po starsze wydawnictwo, po Omen konkretnie. No i utwór We All Shine On.

z nami Mono, We All Shine On, to nie Zomena, bo mi się pomyliły trochę zespoły, OUF, też na O, trochę inna nazwa, na płytę. Dwa lata temu wydana, natomiast w tym roku Snowdrop na wiosnę się ukazał, no i posłuchamy sobie tego nowego albumu Japończyków już za tydzień w trochę szerszym wydaniu. A tymczasem mówię dobranoc i do usłyszenia, bo to już koniec audycji. Już po 22, trochę się nawet przeciągnęło, tak minimalnie. Więc dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Orzechowski. No i zapraszam za tydzień. Też będzie postrok, będzie Japonia, no i będzie trochę neoklasycznej muzyki. Dobranoc i do usłyszenia.

Life, and the composer.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: W rogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wjebiesz w to zegar, koleżkę i miłość, wzmocnicie co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie wdrę.

0: jaki będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Thanks to

0: pokoleń Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

0: znasz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Judy, baby.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

się, pocieniła w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

Contact.

Love is everywhere.